0: Ha, zavili.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.
0: Sopalio i centro kahetu. Shenchemu mamuletu.